to boy, sorry that I am. Bawię zaczarowany, śpiewają only you. I zabity lius, noc jest poduszką you.